Podaj wodę, nie do domu. Światło na dalece utika i kolor nie tak jak od czas. Benzinowa pompa, lifestyle, patek, sobota.